veli pred kraj programa i moj, citiram, i moj apel suprugama da naprave šta za jesti. Pozdrav od ekipe s jezera. Gladni, žedni, goliko patlidžani ostali na kraju, evo.